Nakutegeza ko olutalo oluli mu kisinde kya PRU niba minisita abayiwanga Uganda abakulembeze mu iwanga lino erya Uganda mpuliriza bulungi wali kuguliza radio yaise bantu kyabazinga.